Madinkonimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Kira ne chira sa Abraham tai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ana fu a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpai bomu atoye wiade a. Ai. Sa wonya bre. A wonya asie nyankopa asemo a. Na wana ti asem ne ma. Me sie wiade. And from my time for that. Hey, hey, hey.